0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

is

Otwieram szkła, ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

Mamy dzisiaj poniedziałek, trzeci dzień sierpnia i 215 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Lidia, Nikodem i Kamelia, ale także Piotr, Szczepan, Augustyn, Miłosław, Symeon, Nikodema i Cyra. Solnizantom życzymy wszystkiego najlepszego, a dzisiaj tak wakacyjnie dzień arbuza obchodzimy. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to chciałbym Was na jutro zaprosić do klubu Hyde Park na ulicy Kamiennej 12, a tam, uwaga, uwaga, prawie że festiwal i to bardzo ostry, bo to Dae, Livios i Chaotian będą koncertować. Początek wydarzenia o 19.30, oczywiście serdecznie zapraszam do udziału. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że mogę Wam już w tej chwili zaproponować obejrzenie dzisiaj premierowego, prawie że premierowego, bo dwa dni dopiero w kinach oficjalnie leci, a tak ogólnie to 3-4, czyli Spider-Man i całkiem nowy dzień, w którym to główny bohater, czyli Spider-Man, albo Peter, jak to wolimy, jest już dorosłym mężczyzną, który żyje samotnie, bo stara się nie wciągać bliskich w swoje relacje i moce. A przy okazji okazuje się, że nie zawsze można od tego uciec, bo chcąc chronić bliskich, musi podjąć walkę z przeciwnikiem, który jest bardziej niebezpieczny niż jakikolwiek inny, z którym do tej pory się zmierzył. A film możecie obejrzeć na przykład o godzinie 18.10 lub 17.10 w Multikinie. Oczywiście zapraszam. Informacje bieżące, a tu chciałbym Was zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym organizowanym przez Politechnikę Krakowską w ramach i z okazji Dni Jana Pawła II. Konkurs organizowany jest przez Politechnikę jak co roku, po raz 21 już, a temat tegorocznej edycji wydarzenia to droga do życia. I właśnie tego hasła należy się trzymać, przygotowując prace konkursowe, a należy przygotować do 4 prac w formacie minimum 30x40 cm, które można przesłać. Może to być oczywiście również cykl tematyczny do 4 zdjęć, a pracę należy dostarczyć do dnia 8 października na adres Politechnika Krakowska, pawilon konferencyjno-wystawowy Kotłownia, ulica Warszawska 24, Kraków. Oczywiście można również wysłać, jak i dostarczyć osobiście. To jakby najważniejsza sprawa. Natomiast ja ze swojej strony dorzucę w ramach zachęty dla głównych zwycięzców albo główne nagrody. Są to nagrody pieniężne w wartości 2500, 1500 i 1000 zł. Oczywiście do wygrania za najlepsze prace. A ja ze swej strony jeszcze dorzucę, że być może ten termin wydaje się jeszcze dosyć odległy, ale z drugiej strony to właśnie okres wakacyjny jest momentem, kiedy najłatwiej znaleźć inspirację czy pomysł na realizację cyklu, czy ewentualnie dobranie zdjęć do ogólnego tematu konkursu. Przypominam, droga do życia to jest tegoroczne hasło. Zapraszam do udziału w konkursie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, i w zasadzie tyle macie do zrobienia, bo później my zaczynamy działać. A z naszej strony oczywiście dobra jakość, ciekawa i dobra muzyka, fajne tematy połączeń, i oczywiście niesamowita atmosfera. To wszystko oczywiście do Waszej dyspozycji. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki dzień w dzień i jak najgęściej. Dodam jeszcze, że jutro rano, poranek o godzinie 9, wieczorem o 21, Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na wspólny rejs po oceanach muzyki. Natomiast dzisiaj wieczorem jeszcze możecie wysłuchać Nowineksu. Zapraszam serdecznie do Nowinek.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym letnim programie informacyjnym Radia Nowinki. Ja witam Was serdecznie, Tomasz Kapuśniak.

A zaczynając dzisiejszy program, no nie można chyba się nie pochwalić, moi drodzy, bo znamy już pierwsze wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2022-2025. A Politechnika Krakowska, no wypadła naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Dostaliśmy kategorię A+, najwyższą dla architektury i urbanistyki, ale także inżynierii lądowej i transportu, a także inżynierii mechanicznej. Kategorię A uzyskała inżynieria chemiczna, natomiast B+, automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, tudzież informatyka techniczna i telekomunikacja. Myślę, że możemy być dumni, bo to oznacza oczywiście utrzymanie bardzo wysokiej jakości badań naukowych, a co za tym idzie, oczywiście możliwość ubiegania się o status uczelni naukowej, dydaktycznej, no i przy okazji prowadzonego Instytutu Badawczego. Jednym słowem, na pewno warto o tym pamiętać.

A jeżeli mowa o Politechnice, no to moi drodzy, na pewno warto przypomnieć, że trwa oczywiście cały czas rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej. A skoro tak, no to nie mogę nie wspomnieć o tym, że Wydział Inżynierii Lądowej na kierunku Transport i Logistyka oraz Wydział Architektury na kierunku Architektura wystąpiło o zwiększenie limitu przyjęć na studia. No i w przypadku WIL-u to nawet podwojenie limitu ze 108 do 216 miejsc, w przypadku Wydziału Architektury to dodam drugiego stopnia, to wzrost o 15 miejsc. Dodatkowo oczywiście przypominam, że trzecia tura to jeszcze przed nami, ale we wrześniu kolejnie dwie tury rozstrzygnięcia naborów. Jednym słowem, moi drodzy, jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście, gdzie studiować, oczywiście zachęcam do studiowania na Politechnice Krakowskiej, a dodatkowo przypominam o tym, że jeżeli macie, no powiedzmy, jakieś wątpliwości, zawsze możecie wejść na stronę główną naszej uczelni, a tam znajdziecie dwa, myślę, że bardzo pomocne odnośniki, a w zasadzie linki do dwóch aplikacji, kalkulator i kierunkowskaz. Pierwszy, a w zasadzie drugi może, w ten sposób zacznijmy, to pewnego rodzaju quiz, który pomoże Wam stwierdzić, które kierunki studiów dla Was mogą być najbardziej atrakcyjne. Natomiast kalkulator to jest narzędzie, aplikacja, która ma służyć do obliczania orientacyjnego wyniku rekrutacyjnego. Jednym słowem, warto o tym pamiętać. No i jeszcze jedna sprawa. Oczywiście pamiętajcie o tym, że wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie na głównej stronie Politechniki, a w zasadzie na podstronie rekrutacja. Tam oczywiście będą również podawane wyniki.

W ostatnim czasie spłynęły również informacje dotyczące skuteczności, jeżeli chodzi o wykorzystanie patentów, w zasadzie tworzenie patentów na uczelniach i nie tylko uczelniach wyższych. Ktoś powiedzieć, że jak na razie Politechnika Lubelska jest chyba liderem w tej kategorii, ale również wysoko plasowane są Politechnika Rzeszowska i Politechnika Warszawska. Politechnika Krakowska wypadła może nieco gorzej, ale dalej plasujemy się w pierwszej 15 uczelni, które mają najwyższą ilość patentów zgłaszanych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dość powiedzieć, że tych patentów oczywiście można by spodziewać się więcej, ale z drugiej strony liczy się również ich wykorzystanie. A skoro tak, to chciałbym Wam zwrócić uwagę, że Politechnika Krakowska oczywiście we współpracy ze spółką celową Intech ogłaszają drugi nabór pomysłów do dofinansowania prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Science for Business, czyli nauka dla biznesu. A jest to oczywiście w zakresie inkubatora rozwoju. A celem konkursu jest wyłonienie rozwiązań o wysokim potencjale wdrożeniowym i dofinansowanie prac podnoszących ich gotowość technologiczną i ekonomiczną. A do udziału zaproszeni są badacze, badaczki Politechniki Krakowskiej, którzy posiadają ciekawe wyniki badań naukowych i dostrzegają dla nich realne zastosowanie rynkowe w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji.

A jeżeli chodzi o kwestię docenienia naszego wkładu w naukę czy rozwiązania technologiczne, warto powiedzieć, że dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, doktor habilitowany inżynier Lucyna Domagała oraz koordynator do spraw budownictwa ochronnego na Wydziale Inżynierii Lądowej, doktor inżynier Michał Kołaczkowski, wzięli udział w konferencji Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Odporność Społeczna i Bezpieczeństwo Lokalne, która odbyła się 21 lipca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. A konferencja była poświęcona budowie nowoczesnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej opartego na współpracy państwa, samorządów, służb, środowiska naukowego, organizacji społecznych oraz przede wszystkim świadomych, przygotowanych obywateli. Uczestnicy rozmawiali m.in. o stanie wdrażania systemu ochrony ludności, wykorzystaniu lokalnych zasobów i kompetencji organizacji społecznych, a także o potrzebie skutecznej koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Dość powiedzieć, że oczywiście nie jest to problematyka w ostatnich czasach obca, tym bardziej, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna. A w ostatnich dniach my oczywiście mieliśmy na terenie całego kraju testy, próby działalności systemu powiadomienia. Myślę, że jedno z drugim oczywiście można powiązać, a z drugiej strony gotowość systemu powiadomienia ludności cywilnej na pewno potwierdza to, że może być on potrzebny i że ta potrzeba jest oczywiście doceniana na najwyższym szczeblu naszych władz.

bezpłatny dostęp do informacji na temat europejskiego rynku badań, ofert pracy, możliwości finansowania oraz procedur migracyjnych i relokacyjnych. A dołączenie naszej uczelni do tej sieci wpisuje się w strategię rozwoju uczelni, pozwala wzmocnić jej pozycję jako otwartego i atrakcyjnego ośrodka naukowego na arenie międzynarodowej oraz zapewnić najwyższy standard obsługi gości z zagranicy. A skoro już o tym mowa, no to nasi studenci z Wydziału Inżynierii Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uczestniczyli w wyjeździe do pizzy, którego głównym punktem była szkoła letnia, w ramach których no, zajęcia odbywały się od 13 do 16 lipca na Uniwersytet di Pisa. A był to intensywny kurs poświęcony technikom hodowli komórkowych, obejmujący pracę zarówno z adherentowymi, jak i zawiesieniowymi liniami komórkowymi. A szczególną uwagę poświęcono testom pozwalającym ocenić żywotność komórek oraz wykorzystaniu cytometrii przepływowej, wszechstronnej technologii stosowanej m.in. w biologii komórki, farmakologii i toksykologii. A program łączył krótkie wykłady wprowadzające z intensywną pracą laboratoryjną. Dodatkowo po zapoznaniu się z protokołami i zaplanowaniu części eksperymentalnej, studenci podzieleni na wielkie zespoły samodzielnie wykonywali doświadczenia pod opieką prowadzących.

A teraz pewnego rodzaju ogłoszenie, tym bardziej, że może się oczywiście wiązać z bardzo atrakcyjną pracą. Bo firma Budimex ogłosiła nabór do programu ambasadorskiego grupy

Mostostal skierowany jest on do studentek i studentów na studiach inżynierskich lub magisterskich na kierunkach związanych z budownictwem. A do zadań ambasadorów należy m.in. reprezentowanie firmy Budimex w środowisku akademickim i podczas studenckich wydarzeń, wsparcie w organizacji promujących nas wydarzeń oraz uczelni, czy kooperacja z biurem karier, samorządem studenckim oraz kołami naukowymi. A w ramach programu uczestnicy mogą liczyć na uzyskanie unikalnego doświadczenia zawodowego, rozpoczęcie profesjonalnego networkingu w branży budowlanej, udział w ciekawych szkoleniach i spotkaniach z innymi ambasadorami, dedykowane gadżety, no i narzędzia do pracy związanej z promocją firmy, a także wynagrodzenia na koniec programu. Myślę, że to ostatnie może być dużą zachętą. Hi, my name is Bob, and I approve this message.

A teraz chciałbym przekazać Wam dwa zaproszenia na wydarzenie. Myślę, że bardzo inżynierskie skądinąd, bo po pierwsze już najbliższy czwartek o godzinie 18 w Centrum Kultury Japońskiej Manga odbędzie się wykład, znaczy o godzinie 18 jeszcze chyba nie dodałem, wykład dotyczący terenobu Fujimoriego, Domki na drzewach, drzewa na domkach, poświęcony twórczości oryginalnego japońskiego architekta, a niezwykłe realizacje Fujimoriego wymykają się chyba większości tradycyjnych stylów architektonicznych, łącząc inspirację naturą, historią i wyobraźnią. A ciekawostka jest taka, że spotkanie poprowadzi doktor inżynier-architekt Maciej Jagielak z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Skądinąd oczywiście w ramach tego spotkania, wykładu zostaną przybliżone najciekawsze projekty Fujimoriego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów znajdujących się w Europie oraz w kontekście wystawy Japanese Design Today 100 oraz numeru nowy warnakularyzm czasopisma Autoportret. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo spotkanie zapowiada się nad wyraz ciekawe. Drugą inspiracją, którą chciałbym Wam przekazać, to do 31 lipca jest możliwość zgłoszenia się do hackathonu Visa Data Sprint 2026, który odbędzie się w dniach 29-30 września 2026. Natomiast tak jak podkreśliłem, tylko do 31 lipca można zgłosić się do niego, a odbędzie się on w krakowskim klubie Studio. Do tego należy chyba zaznaczyć, że do udziału w wyjątkowym wydarzeniu Visa zaprasza studentów kierunków informatycznych, którzy w zespołach złożonych z przedstawicieli firm, instytucji oraz ekspertów Visa staną przed wyzwaniami związanymi z realnymi potrzebami współczesnych miast. A wśród mentorów hackathonu będzie m.in. profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej, oczywiście specjalista w dziedzinie transportu. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z partnerami biznesowymi i przedstawicielami miast oraz środowiskiem akademickim.

A niejako na zakończenie, no po raz kolejny chciałbym Was zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym z okazji Dni Jana Pawła II. Dość powiedzieć, że jest to już w zasadzie tradycja, bo jak co roku Politechnika włącza się w organizację Dni Jana Pawła II i zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym, zresztą już w 21 rzędu. Natomiast ważne jest to, że tegoroczny konkurs, a w zasadzie edycja Dni Jana Pawła II odbędzie się pod hasłem Droga do Życia. Konkurs fotograficzny na Politechnice ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 prac, które muszą być dostarczone w formacie minimum 30 na 40 cm lub zwarte tematyczne cykle do 4 zdjęć, które traktowane będą jako jedna praca i które nawiązują do tegorocznego tematu, czyli Droga do Życia. A należy przysłać wyłącznie prace autorskie, które nie były dotychczas prezentowane, nie brały udziału w konkursie. No i oczywiście nie były publikowane, co jest nadal istotne. Natomiast w zamian oczywiście oferowane są atrakcyjne nagrody finansowe, bo dość powiedzieć, że pierwsza nagroda to jest 2500 zł. Co prawda, termin nadsyłania prac z dopiskiem konkurs fotograficzny mija 8 października, a należy je dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na Politechnice Krakowskiej. Ale myślę, że okres wakacyjny to jest właśnie ten moment, kiedy można skoncentrować się, pomyśleć o fotografii, znaleźć inspirację, która pozwoli Wam takie fotografie wykonać, no i oczywiście powiązać je z tematem tegorocznego konkursu. A dzisiaj ja ze swej strony oczywiście dziękuję Wam bardzo serdecznie. Oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki i przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle, co musicie zrobić. Później my już gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście miłą atmosferę. A dodam jeszcze, że dzisiejszy program przygotował Tomasz Kapuśniak. Natomiast właśnie, kończąc, przypominam, dzisiaj zapraszam jeszcze na godzinę 20 na Nowinex, również na naszej antenie. Do usłyszenia. Cześć.

0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

tramwaj przejechał mi przez śniadanie, bezczelnie wjechał w mój dom. Przy stole zrobił sobie przystanek, choć dotąd to nie było go.

Mamy dzisiaj poniedziałek, trzeci dzień sierpnia i 215 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Lidia, Nikodem i Kamelia, ale także Piotr, Szczepan, Augustyn, Miłosław, Symeon, Nikodema i Cyra. Solnizantom życzymy wszystkiego najlepszego, a dzisiaj tak wakacyjnie dzień arbuza obchodzimy. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to chciałbym Was na jutro zaprosić do klubu Hyde Park na ulicy Kamiennej 12, a tam, uwaga, uwaga, prawie że festiwal i to bardzo ostry, bo to Dai, Livios i Chaotian będą koncertować. Początek wydarzenia o 19.30, oczywiście serdecznie zapraszam do udziału. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że mogę Wam już w tej chwili zaproponować obejrzenie dzisiaj prawie że premierowego, bo dwa dni dopiero w kinach oficjalnie leci, a tak ogólnie to 3-4, czyli Spider-Man i całkiem nowy dzień, w którym to główny bohater, czyli Spider-Man, albo Peter, jak to wolimy, jest już dorosłym mężczyzną, który żyje samotnie, bo stara się nie wciągać bliskich w swoje relacje i moce. A przy okazji okazuje się, że nie zawsze można od tego uciec, bo chcąc chronić bliskich, musi podjąć walkę z przeciwnikiem, który jest bardziej niebezpieczny niż jakikolwiek inny, z którym do tej pory się zmierzył. A film możecie obejrzeć na przykład o godzinie 18.10 lub 17.10 w Multikinie. Oczywiście zapraszam. Informacje bieżące, a tu chciałbym Was zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym organizowanym przez Politechnikę Krakowską w ramach i z okazji Dni Jana Pawła II. Konkurs organizowany jest przez Politechnikę jak co roku, po raz 21 już. A temat tegorocznej edycji wydarzenia to droga do życia. I właśnie tego hasła należy się trzymać, przygotowując prace konkursowe, a należy przygotować do 4 prac w formacie minimum 30x40 cm, które można przesłać. Może to być oczywiście również cykl tematyczny do 4 zdjęć. A pracę należy dostarczyć do dnia 8 października na adres Politechnika Krakowska, pawilon konferencyjno-wystawowy Kotłownia, ulica Warszawska 24, Kraków. Oczywiście można również wysłać, jak i dostarczyć osobiście. To jakby najważniejsza sprawa. Natomiast ja ze swojej strony dorzucę w ramach zachęty dla głównych zwycięzców albo główne nagrody. Są to nagrody pieniężne wartości 2500, 1500 i 1000 zł. Oczywiście do wygrania za najlepsze prace. A ja ze swej strony jeszcze dorzucę, że być może ten termin wydaje się jeszcze dosyć odległy, ale z drugiej strony to właśnie okres wakacyjny jest momentem, kiedy najłatwiej znaleźć inspirację czy pomysł na realizację cyklu, czy ewentualnie dobranie zdjęć do ogólnego tematu konkursu. Przypominam, droga do życia to jest tegoroczne hasło. Zapraszam do udziału w konkursie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle macie do zrobienia, bo później my zaczynamy działać. A z naszej strony oczywiście dobra jakość, ciekawa i dobra muzyka, fajne tematy połączeń, no i oczywiście niesamowita atmosfera. To wszystko oczywiście do Waszej dyspozycji. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki dzień w dzień i jak najgęściej. Dodam jeszcze, że jutro rano, poranek o godzinie 9, wieczorem o 21, Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na wspólny rejs po oceanach muzyki. Natomiast dzisiaj wieczorem jeszcze możecie wysłuchać Nowineksu. Zapraszam serdecznie do Nowinek.

0: Pičku materinu. Thank you.
1: Materinu. Tvoje kola zeleno!

Uwaga! Komunikat specjalny. Pan Józef Małolepszy, powtarzam, pan Józef Małolepszy, zamieszkały w mieście Łodzi, przebywający aktualnie w okolicach Półwyspu Helskiego, proszony o pilny kontakt w ważnej sprawie rodzinnej. W ważnej sprawie rodzinnej. Powtarzam, w ważnej sprawie rodzinnej.

Thank you.

Mamy dzisiaj poniedziałek, trzeci dzień sierpnia i 215 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Lidia, Nikodem i Kamelia, ale także Piotr, Szczepan, Augustyn, Miłosław, Symeon, Nikodema i Cyra. Solnizantom życzymy wszystkiego najlepszego, a dzisiaj tak wakacyjnie dzień arbuza obchodzimy. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to chciałbym Was na jutro zaprosić do klubu Hyde Park na ulicy Kamiennej 12, a tam, uwaga, uwaga, prawie że festiwal i to bardzo ostry, bo Lew to Daj, Livios i Chaotian będą koncertować. Początek wydarzenia o 19.30, oczywiście serdecznie zapraszam do udziału. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że mogę Wam już w tej chwili zaproponować obejrzenie dzisiaj prawie że premierowego, bo dwa dni dopiero w kinach oficjalnie leci, a tak ogólnie to 3-4, czyli Spider-Man i całkiem nowy dzień, w którym to główny bohater, czyli Spider-Man, albo Peter, jak to wolimy, jest już dorosłym mężczyzną, który żyje samotnie, bo stara się nie wciągać bliskich w swoje relacje i moce. A przy okazji okazuje się, że nie zawsze można od tego uciec, bo chcąc chronić bliskich, musi podjąć walkę z przeciwnikiem, który jest bardziej niebezpieczny niż jakikolwiek inny, z którym do tej pory się zmierzył. A film możecie obejrzeć na przykład o godzinie 18.10 lub 17.10 w Multikinie. Oczywiście zapraszam. Informacje bieżące, a tu chciałbym Was zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym organizowanym przez Politechnikę Krakowską w ramach i z okazji Dni Jana Pawła II. Konkurs organizowany jest przez Politechnikę jak co roku, po raz 21 już. A temat tegorocznej edycji wydarzenia to droga do życia. I właśnie tego hasła należy się trzymać, przygotowując prace konkursowe, a należy przygotować do 4 prac w formacie minimum 30x40 cm, które można przesłać. Może to być oczywiście również cykl tematyczny do 4 zdjęć. A pracę należy dostarczyć do dnia 8 października na adres Politechnika Krakowska, pawilon konferencyjno-wystawowy Kotłownia, ulica Warszawska 24, Kraków. Oczywiście można również wysłać, jak i dostarczyć osobiście. To jakby najważniejsza sprawa. Natomiast ja ze swojej strony dorzucę w ramach zachęty dla głównych zwycięzców albo główne nagrody. Są to nagrody pieniężne wartości 2500, 1500 i 1000 zł. Oczywiście do wygrania za najlepsze prace. A ja ze swej strony jeszcze dorzucę, że być może ten termin wydaje się jeszcze dosyć odległy, ale z drugiej strony to właśnie okres wakacyjny jest momentem, kiedy najłatwiej znaleźć inspirację czy pomysł na realizację cyklu, czy ewentualnie dobranie zdjęć do ogólnego tematu konkursu. Przypominam, droga do życia to jest tegoroczne hasło. Zapraszam do udziału w konkursie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle macie do zrobienia, bo później my zaczynamy działać. A z naszej strony oczywiście dobra jakość, ciekawa i dobra muzyka, fajne tematy połączeń, no i oczywiście niesamowita atmosfera. To wszystko oczywiście do Waszej dyspozycji. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki dzień w dzień i jak najgęściej. Dodam jeszcze, że jutro rano, poranek o godzinie 9, wieczorem o 21, Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na wspólny rejs po oceanach muzyki. Natomiast dzisiaj wieczorem jeszcze możecie wysłuchać Nowineksu. Zapraszam serdecznie do Nowineksu.

Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym letnim programie informacyjnym Radia Nowinki. Ja witam Was serdecznie, Tomasz Kapuśniak.

A zaczynając dzisiejszy program, no nie można chyba się nie pochwalić, moi drodzy, bo znamy już pierwsze wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2022-2025. A Politechnika Krakowska, no wypadła naprawdę bardzo, ale to bardzo dobrze. Dostaliśmy kategorię A+, najwyższą dla architektury i urbanistyki, ale także inżynierii lądowej i transportu, a także inżynierii mechanicznej. Kategorię A uzyskała inżynieria chemiczna, natomiast B+, automatyka, elektronika, elektrotechnika, technologie kosmiczne, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, tudzież informatyka techniczna i telekomunikacja. Myślę, że możemy być dumni, bo to oznacza oczywiście utrzymanie bardzo wysokiej jakości badań naukowych, a co za tym idzie, oczywiście możliwość ubiegania się o status uczelni naukowej, dydaktycznej, no i przy okazji prowadzonego Instytutu Badawczego. Jednym słowem, na pewno warto o tym pamiętać.

A jeżeli mowa o Politechnice, no to moi drodzy, na pewno warto przypomnieć, że trwa oczywiście cały czas rekrutacja na studia na Politechnice Krakowskiej, a skoro tak, no to nie mogę nie wspomnieć o tym, że Wydział Inżynierii Lądowej na kierunku transport i logistyka oraz Wydział Architektury na kierunku architektura wystąpiło o zwiększenie limitu przyjęć na studia. No i w przypadku WIL-u to nawet podwojenie limitu ze 108 do 216 miejsc, w przypadku Wydziału Architektury dodam drugiego stopnia. To wzrost o 15 miejsc. Dodatkowo oczywiście przypominam, że trzecia tura to jeszcze przed nami, ale we wrześniu kolejnie dwie tury rozstrzygnięcia naborów. Jednym słowem, moi drodzy, jeżeli jeszcze nie zdecydowaliście, gdzie studiować, oczywiście zachęcam do studiowania na Politechnice Krakowskiej, a dodatkowo przypominam o tym, że jeżeli macie, no powiedzmy, jakieś wątpliwości, zawsze możecie wejść na stronę główną naszej uczelni, a tam znajdziecie dwa, myślę, że bardzo pomocne odnośniki, a w zasadzie linki do dwóch aplikacji, kalkulator i kierunkowskaz. Pierwszy, a w zasadzie drugi może, w ten sposób zacznijmy, to pewnego rodzaju quiz, który pomoże Wam stwierdzić, które kierunki studiów dla Was mogą być najbardziej atrakcyjne. Natomiast kalkulator to jest narzędzie, aplikacja, która ma służyć do obliczania orientacyjnego wyniku rekrutacyjnego. Jednym słowem, warto o tym pamiętać. No i jeszcze jedna sprawa. Oczywiście pamiętajcie o tym, że wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie na głównej stronie Politechniki, a w zasadzie na podstronie rekrutacja. Tam oczywiście będą również podawane wyniki.

W ostatnim czasie spłynęły również informacje dotyczące skuteczności, jeżeli chodzi o wykorzystanie patentów, w zasadzie tworzenie patentów na uczelniach i nie tylko uczelniach wyższych. Dość powiedzieć, że jak na razie Politechnika Lubelska jest chyba liderem w tej kategorii, ale również wysoko plasowane są Politechnika Rzeszowska i Politechnika Warszawska. Politechnika Krakowska wypadła może nieco gorzej, ale dalej plasujemy się w pierwszej 15 uczelni, które mają najwyższą ilość patentów zgłaszanych do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dość powiedzieć, że tych patentów oczywiście można by spodziewać się więcej, ale z drugiej strony liczy się również ich wykorzystanie. A skoro tak, to chciałbym wam zwrócić uwagę, że Politechnika Krakowska oczywiście we współpracy ze spółką celową Intech ogłaszają drugi nabór pomysłów do dofinansowania prac przedwdrożeniowych w ramach projektu Science for Business, czyli nauka dla biznesu. A jest to oczywiście w zakresie inkubatora rozwoju. A celem konkursu jest wyłonienie rozwiązań o wysokim potencjale wdrożeniowym i dofinansowanie prac podnoszących ich gotowość technologiczną i ekonomiczną. A do udziału zaproszeni są badacze, badaczki Politechniki Krakowskiej, którzy posiadają ciekawe wyniki badań naukowych i dostrzegają dla nich realne zastosowanie rynkowe w obszarach krajowych inteligentnych specjalizacji.

A jeżeli chodzi o kwestię docenienia naszego wkładu w naukę czy rozwiązania technologiczne, warto powiedzieć, że dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, doktor habilitowany inżynier Lucyna Domagała oraz koordynator do spraw budownictwa ochronnego na Wydziale Inżynierii Lądowej, doktor inżynier Michał Kołaczkowski, wzięli udział w konferencji Biura Bezpieczeństwa Narodowego Odporność Społeczna i Bezpieczeństwo Lokalne, która odbyła się 21 lipca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. A konferencja była poświęcona budowie nowoczesnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej opartego na współpracy państwa, samorządów, służb, środowiska naukowego, organizacji społecznych oraz przede wszystkim świadomych, przygotowanych obywateli. Uczestnicy rozmawiali m.in. o stanie wdrażania systemu ochrony ludności, wykorzystaniu lokalnych zasobów i kompetencji organizacji społecznych, a także o potrzebie skutecznej koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych. Dość powiedzieć, że oczywiście nie jest to problematyka w ostatnich czasach obca, tym bardziej, że za naszą wschodnią granicą trwa wojna, a w ostatnich dniach my oczywiście mieliśmy na terenie całego kraju testy, próby działalności systemu powiadomienia. Myślę, że jedno z drugim oczywiście można powiązać, a z drugiej strony gotowość systemu powiadomienia ludności cywilnej na pewno potwierdza to, że może być on potrzebny i że ta potrzeba jest oczywiście doceniana na najwyższym szczeblu naszych władz.

sumie to troszeczkę powrót do informacji dotyczących rozwiązań naukowych, patentów oraz innych rozwiązań, które promowane są przez INTECH. Politechnika Krakowska przyłączyła się do sieci EuroAccess. EuroAccess to sieć wspierająca międzynarodową mobilność oraz rozwój kariery naukowej naukowców i doktorantów. Zapewnia bezpłatny dostęp do informacji na temat europejskiego rynku badań, ofert pracy, możliwości finansowania oraz procedur migracyjnych i relokacyjnych. A dołączenie naszej uczelni do tej sieci wpisuje się w strategię rozwoju uczelni, pozwala wzmocnić jej pozycję jako otwartego i atrakcyjnego ośrodka naukowego na arenie międzynarodowej oraz zapewnić najwyższy standard obsługi gości z zagranicy. A skoro już o tym mowa, no to nasi studenci z Wydziału Inżynierii Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej uczestniczyli w wyjeździe do pizzy, którego głównym punktem była szkoła letnia, w ramach których no, zajęcia odbywały się od 13 do 16 lipca na Universitat di Pisa. A był to intensywny kurs poświęcony technikom hodowli komórkowych, obejmujący pracę zarówno z adherentowymi, jak i zawiesieniowymi liniami komórkowymi. A szczególną uwagę poświęcono testom pozwalającym ocenić żywotność komórek oraz wykorzystaniu cytometrii przepływowej, wszechstronnych technologii stosowanych m.in. w biologii komórki, farmakologii i toksykologii. A program łączył krótkie wykłady wprowadzające z intensywną pracą laboratoryjną. Dodatkowo po zapoznaniu się z protokołami i zaplanowaniu części eksperymentalnej, studenci podzieleni na wielkie zespoły samodzielnie wykonywali doświadczenia pod opieką prowadzących.

0: A teraz pewnego rodzaju ogłoszenie, tym bardziej, że może się oczywiście wiązać z bardzo atrakcyjną pracą. Bo firma Budimex ogłosiła nabór do programu ambasadorskiego grupy Mostostal. Skierowany jest on do studentek i studentów na studiach inżynierskich lub magisterskich na kierunkach związanych z budownictwem. A do zadań ambasadorów należy m.in. reprezentowanie firmy Budimex w środowisku akademickim i podczas studenckich wydarzeń, wsparcie w organizacji promujących nazwy wydarzeń oraz uczelni, czy kooperacja z biurem kariery, z samorządem studenckim oraz kołami naukowymi. A w ramach programu uczestnicy mogą liczyć na uzyskanie unikalnego doświadczenia zawodowego, rozpoczęcie profesjonalnego networkingu w branży budowlanej, udział w ciekawych szkoleniach i spotkaniach z innymi ambasadorami, dedykowane gadżety, no i narzędzia do pracy związanej z promocją firmy, a także wynagrodzenie na koniec programu. Myślę, że to ostatnie może być dużą, dużą zachętą.
1: Prove this message.

A teraz chciałbym przekazać Wam dwa zaproszenia na wydarzenie. Myślę, że bardzo inżynierskie skądinąd, bo po pierwsze już najbliższy czwartek o godzinie 18 w Centrum Kultury Japońskiej Manga odbędzie się wykład, znaczy o godzinie 18 jeszcze chyba nie dodałem, wykład dotyczący terenobu Fujimoriego, Domki na drzewach, drzewa na domkach, poświęcony twórczości oryginalnego japońskiego architekta, a niezwykłe realizacje Fujimoriego wymykają się chyba większości tradycyjnych stylów architektonicznych, łącząc inspirację naturą, historią i wyobraźnią. A ciekawostka jest taka, że spotkanie poprowadzi doktor inżynier architekt Maciej Jagielak z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Skądinąd oczywiście w ramach tego spotkania, wykładu zostaną przybliżone najciekawsze projekty Fujimoriego ze szczególnym uwzględnieniem obiektów znajdujących się w Europie oraz w kontekście wystawy Japanese Design Today 100 oraz numeru nowy warnakularyzm czasopisma Autoportret. Myślę, że warto o tym pamiętać, bo spotkanie zapowiada się nad wyraz ciekawe. Drugą inspiracją, którą chciałbym Wam przekazać, to do 31 lipca jest możliwość zgłoszenia się do hackathonu Visa Data Sprint 2026, który odbędzie się w dniach 29-30 września 2026. Natomiast tak jak podkreśliłem, tylko do 31 lipca można zgłosić się do niego. A odbędzie się on w krakowskim klubie Studio. Do tego należy chyba zaznaczyć, że do udziału w wyjątkowym wydarzeniu Visa zaprasza studentów kierunków informatycznych, którzy w zespołach złożonych z przedstawicieli firm, instytucji oraz ekspertów Visa staną przed wyzwaniami związanymi z realnymi potrzebami współczesnych miast. A wśród mentorów hackathonu będzie m.in. profesor Andrzej Szarata, rektor Politechniki Krakowskiej, oczywiście specjalista w dziedzinie transportu. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z partnerami biznesowymi i przedstawicielami miast oraz środowiskiem akademickim.

A niejako na zakończenie, no po raz kolejny chciałbym Was zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym z okazji Dni Jana Pawła II. Dość powiedzieć, że jest to już w zasadzie tradycja, bo jak co roku Politechnika włącza się w organizację Dni Jana Pawła II i zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym, zresztą już w 21 rzędu. Natomiast ważne jest to, że tegoroczny konkurs, a w zasadzie edycja Dni Jana Pawła II odbędzie się pod hasłem Droga do Życia. Konkurs fotograficzny na Politechnice ma charakter otwarty i jest skierowany zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Każdy uczestnik może nadesłać do 4 prac, które muszą być dostarczone w formacie minimum 30x40 cm lub zwarte tematyczne cykle do 4 zdjęć, które traktowane będą jako jedna praca i które nawiązują do tegorocznego tematu, czyli droga do życia. A należy przysłać wyłącznie prace autorskie, które nie były dotychczas prezentowane, nie brały udziału w konkursie. No i oczywiście nie były publikowane, co jest nadal istotne. Natomiast w zamian oczywiście oferowane są atrakcyjne nagrody finansowe, bo dość powiedzieć, że pierwsza nagroda to jest 2500 zł. Co prawda termin nadsyłania prac z dopiskiem konkurs fotograficzny mija 8 października, a należy je dostarczyć do pawilonu konferencyjno-wystawowego Kotłownia na Politechnice Krakowskiej. Ale myślę, że okres wakacyjny to jest właśnie ten moment, kiedy można skoncentrować się, pomyśleć o fotografii, znaleźć inspirację, która pozwoli Wam takie fotografie wykonać, no i oczywiście powiązać je z tematem tegorocznego konkursu. A dzisiaj ja ze swej strony oczywiście dziękuję Wam bardzo serdecznie. Oczywiście zapraszam do słuchania Radia Nowinki i przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pkl.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle, co musicie zrobić. Później my już gwarantujemy oczywiście doskonałą muzykę, ciekawe tematy, no i oczywiście miłą atmosferę. A dodam jeszcze, że dzisiejszy program przygotował Tomasz Kapuśniak. Natomiast właśnie, kończąc, przypominam, dzisiaj zapraszam jeszcze na godzinę 20 na Nowinex, również na naszej antenie. Do usłyszenia. Cześć.

Mamy dzisiaj poniedziałek, trzeci dzień sierpnia i 215 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Lidia, Nikodem i Kamelia, ale także Piotr, Szczepan, Augustyn, Miłosław, Symeon, Nikodema i Cyra. Solnizantom życzymy wszystkiego najlepszego, a dzisiaj tak wakacyjnie dzień arbuza obchodzimy. A jeżeli chodzi o kwestie koncertowe, to chciałbym Was na jutro zaprosić do klubu Hyde Park na ulicy Kamiennej 12. A tam, uwaga, uwaga, prawie że festiwal i to bardzo ostry, bo Lew to Daj, Livios i Chaotian będą koncertować. Początek wydarzenia o 19.30, oczywiście serdecznie zapraszam do udziału. A jeżeli chodzi o wyprawę kinową, to myślę, że mogę Wam już w tej chwili zaproponować obejrzenie dzisiaj prawie że premierowego, bo dwa dni dopiero w kinach oficjalnie leci, a tak ogólnie to 3-4, czyli Spider-Man i całkiem nowy dzień, w którym to główny bohater, czyli Spider-Man, albo Peter, jak to wolimy, jest już dorosłym mężczyzną, który żyje samotnie, bo stara się nie wciągać bliskich w swoje relacje i moce. A przy okazji okazuje się, że nie zawsze można od tego uciec, bo chcąc chronić bliskich, musi podjąć walkę z przeciwnikiem, który jest bardziej niebezpieczny niż jakikolwiek inny, z którym do tej pory się zmierzył. A film możecie obejrzeć na przykład o godzinie 18.10 lub 17.10 w Multikinie. Oczywiście zapraszam. Informacje bieżące, a tu chciałbym Was zaprosić do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym organizowanym przez Politechnikę Krakowską w ramach i z okazji Dni Jana Pawła II. Konkurs organizowany jest przez Politechnikę jak co roku, po raz 21 już, a temat tegorocznej edycji wydarzenia to droga do życia. I właśnie tego hasła należy się trzymać, przygotowując prace konkursowe, a należy przygotować do 4 prac w formacie minimum 30x40 cm, które można przesłać. Może to być oczywiście również cykl tematyczny do 4 zdjęć, a pracę należy dostarczyć do dnia 8 października na adres Politechnika Krakowska, Pawilon Konferencyjno-Wystawowy Kotłownia, ulica Warszawska 24, Kraków. Oczywiście można również wysłać, jak i dostarczyć osobiście, to jakby najważniejsza sprawa. Natomiast ja ze swojej strony dorzucę w ramach zachęty dla głównych zwycięzców albo główne nagrody. Są to nagrody pieniężne wartości 2500, 1500 i 1000 zł. Oczywiście do wygrania za najlepsze prace. A ja ze swej strony jeszcze dorzucę, że być może ten termin wydaje się jeszcze dosyć odległy, ale z drugiej strony to właśnie okres wakacyjny jest momentem, kiedy najłatwiej znaleźć inspirację czy pomysł na realizację cyklu, czy ewentualnie dobranie zdjęć do ogólnego tematu konkursu. Przypominam, droga do życia to jest tegoroczne hasło. Zapraszam do udziału w konkursie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, przypominam, że można słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie tyle macie do zrobienia, bo później my zaczynamy działać. A z naszej strony oczywiście dobra jakość, ciekawa i dobra muzyka, fajne tematy połączeń, no i oczywiście niesamowita atmosfera. To wszystko oczywiście do Waszej dyspozycji. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki dzień w dzień i jak najgęściej. Dodam jeszcze, że jutro rano, poranek o godzinie 9, wieczorem o 21, Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zaproszą Was na wspólny rejs po oceanach muzyki. Natomiast dzisiaj wieczorem jeszcze możecie wysłuchać Nowineksu. Zapraszam serdecznie do Nowinek.

0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: No słucham.
1: No dzwonię po garaż ogrodowy.
0: Co podaję?
1: No dzwonię po garaż ogrodowy. Człowieku, Zbyszek, ty gdzie jest?
2: Słuchacie audycji GPS.

0: Tylko mężczyźni, pan proszę.
1: Dzień dobry, cześć i czołem. Pytacie skąd się wziąłem. Jestem wesoły Romek. Mam na Przedemieściu domek. A w domku wodę, światło, gaz. Powtarzam zatem jeszcze raz. Jestem wesoły Romek.
2: Zabierzcie go stąd.
1: I pięć otomak.
3: Niech co, dlaczego? Ja
2: niech
3: chciałem,
2: pan wyjdzie.
4: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień.
5: Siemanko! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym wydaniu audycji GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień. To się nazywa zmiana klimatu. Najpierw Felicia My System, a potem Wesoły Romek. A oprócz Wesołego Romka jest ze mną...
6: Cieszę się, że tu nie siedzicie, bo mnie właśnie ucho bardzo zabolało. Albert Pusa!
5: Jakub Green realizuje nas niezastąpiony Słowik Piotr.
6: Którego też bolą uszy.
5: Słuchawki mu krwawią, tak mi powiedział. I wszystko mi jedno z tego powodu. Dzień dobry!
6: Wieczór.
5: Dzień dobry wieczór.
6: Pochmurno dziś.
5: Zimno, ale powodzą ci jutro ma być ładniej. To była prognoza pogody z Radiem Nowinki. To co, typowy Kraków. Będzie o zawleczkach trochę.
6: Tak, z mojej strony jeszcze będzie trochę o takich dosyć niecodziennych znaleziskach.
5: Będą samochody, ale trochę od innej strony, więc proszę się nie wycofywać.
6: Tak, bo z jego strony.
5: Tak, no ja nie umiem o samochodach, więc ja tylko o absurdach samochodowych gadam.
6: A ja tam jeszcze mały jakiś taki... Nie wiem, jak to nazwać. No, coś o giereczkach też, powiedzmy. Taki ja, akcent to giereczkowy.
5: Mój, bo ty też masz? Czy ja mam?
6: Tak, będzie na sam koniec ode mnie akcent giereczkowy. Widzę, że od ciebie też w takim razie.
5: Tak, tak, tak. Mamy obaj w takim razie giereczkowy segment.
6: A muzycznie, no to dzisiaj z Kuby strony eurowizyjnie.
5: Tak.
6: A z mojej strony Forza Horizon 6 Release Party.
5: Tak, bo w naszym pliczku, gdzie wrzucamy sobie piosenki, które będą na dzisiaj, tam, gdzie zazwyczaj normalnie wrzucamy polską piosenkę, bo się okazuje, że nie będzie żadnej polskiej dzisiaj. Ja napisałem ESC Week, dajcie mi spokój.
6: No będzie, tylko nie będzie po polsku.
5: Tak. A Albert napisał, poprawił Polska na nie Polska i poprawił, napisał Forza Horizon 6 Release Party, dajcie mi spokój.
6: Także no ja się wniosek o wyjątek.
5: Także dajemy wam spokój z naszym pierdzieleniem.
6: Spoko.
5: No i trzeba tak zagrać to, co przyniosło nam dumę w ostatni weekend. Alicja i Prey.
6: Było dobrze.

0: Ja mam ciarę, jak słyszę tę końcówkę.
1: No, nie ma co. Jednak wokal normalnie jak dzwonę.
0: Najlepszy moim zdaniem w trakcie tego konkursu.
1: Damski tak. Ja uważam, że albański wokal też był super. Dobra.
0: Ewentualnie jeszcze Francja. Też mogłaby podjąć.
1: Kraków, bo to jak zwykle pierwszy przystanek na naszej GPS-owej mapie. W każdy poniedziałek po godzinie 20.
0: Zruszamy zawsze lokalnie.
1: W Krakowie ma powstać pierwszy miejski cmentarz dla zwierząt o nazwie Park Wiernych Przyjaciół. Proszę bardzo. W końcu nie będzie trzeba się głowić, gdzie tu pochowywać zwierzaka i można by nawet powiedzieć, że będzie można mu odprawić taki godny pochówek, bo jak dobrze wiemy, zwierzęta są również częścią naszej rodziny.
0: Tak jest.
1: Czego niektórzy nie rozumieją. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie dawnej zieleni izolacyjnej huty imienia Sędzimira w Nowej Hucie przy ulicy Igołomskiej. Więc będzie to nowa huta.
0: Prawda? To bardzo daleko. To prawie na sam koniec. A, bo to w sumie tak całkiem niedaleko.
2: Wiesz, podejrzewam, że w środku miasta, że tam bliżej centrum, to raczej ciężko by było to wcisnąć.
0: To prawda.
1: No właśnie.
0: No to w sumie to blisko Grębałowa, więc to ma jakiś sens.
1: Teren jest zaplanowany na około 1,3 hektara. I w sumie ma przypominać bardziej park niż tradycyjną nekropolię, więc poza tym, że będzie to, tak jak mówię, miejsce do pochowania swoich zwierzaków, no to jednocześnie będzie to takie miejsce, do którego będzie można się przejść, trochę uspokoić, będzie takim miejscem też właśnie dla takiej zadumy, jak to dla niektórych też cmentarz potrafi być, co prawda. No, niemniej jednak projekt zakłada m.in. ścieżki spacerowe, ogród zadumy, tak jak mówię, i zachowanie istniejącego drzewostanu. Więc drzewa nie będą wycinane w celu postawienia takiej infrastruktury, że tak powiem.
0: No i fajnie.
1: No i fajnie. No, tak jak powiedziałeś, że to jest dosyć daleko. No to ale właśnie ta lokalizacja została wybrana też nie bez celu, ponieważ z dala właśnie od zabudowań mieszkalnych, by ograniczyć uciążliwości dla mieszkańców. Jeszcze! Tak, to tutaj możemy chyba nawiązać, myślę, że pomyśleliśmy o tej samej sprawie, czyli Tor Poznań. Prace przygotowawcze mają potrwać do końca tego roku. A budowa planowana jest na lata 27-28. Otwarcie przewidziano na koniec 2028 roku. Więc jeszcze tam powiedzcie swoim zwierzakom, żeby poczekali.
0: Ja pierdzielę. To ja może trochę rozjaśnię ten temat. W sensie, ja powiem politycznie i żartobliwie, to nieźle tam wjeżdżają w tej Radzie Miasta przed referendum.
1: Bliżej tematów politycznych nie podejdziemy. A teraz Falls, Mountain at My Gates.

0: GPS w Radiu Nowinki.
1: Posłuchaj. A, co?
2: Co?
1: PKP.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.
3: Wow.

0: to się w sumie zgadza od, w kontekście tego tematu, który o którym teraz porozmawiamy, bo Albert, piłeś jakiegoś Tybarka ostatnio?
1: W sumie tak, zdarzyło się, jakaś jabłko mięta chyba, czy coś takiego.
0: Miałeś ostatnio hasełko?
1: No było. Wydaje mi się, że jeszcze było.
0: To jeszcze mogłeś trafić na albo jakąś starą partię.
1: Bo... przeterminowaną.
0: Bo aktualnie poznikały hasełka pod tym nakrętek Tymbarka. No przecież, i zawleczek.
1: Przecież to kultowa rzecz. Jak oni mogli to tak zepsuć?
0: No, od 93 roku.
1: No właśnie. Ale co się stało?
0: Stało się to, że właściciel marki, czyli Maspex, specjalnie je stamtąd usunął.
1: Dlaczego?
0: Bo one znikają, ale nie na stałe, jak się okazuje.
1: Okej.
0: Okay. Bo wkrótce powrócą w nowej formule, w ramach nowej specjalnej akcji, której podobno, to chyba jeszcze nigdzie się nie pojawiło, ale podobno ma też Patec brać udział. Ten influencer Kuba Patecki, aha, krakowski. Były członek ekipy Freeza i podróżnik aktualnie. Zresztą bardzo polecam jego materiały. Audycja nie jest sponsorowana.
1: Tak, słyszałem, że jego filmy akurat faktycznie są ciekawe i wartościowe.
0: Tak, ja z podróżników oglądam dwie osoby.
1: Okej.
0: Okay. Bo jeszcze i Wojtek. W każdym razie, wracając do sedna tematu, ma by się odbyć konkurs po prostu, w którym my jako konsumenci będziemy mogli nadsyłać swoje propozycje haseł, które potem będą mogły pojawiać się na nakrętkach.
1: Już widzę tam masę jakichś wiralowych hasełek na zakrętkach. Ja już widzę tam pewną liczbę dwucyfrową, która
0: ja widzę czterocyfrową
1: w internecie. No to też, może też, ale...
0: No, w każdym razie tak będzie. I zastanawiałem się, czy mówić o tym bardziej w jakimś większym czasie przyszłym, czy jak. Ale okazuje się, że ta aukcja chyba już powoli startuje, bo tutaj u nas na miasteczku, jak się idzie tu od strony, od z góry w dół się idzie. Niespodzianka. To już stoi taki ten reklamowy ten pylon i jest na nim wielka reklama właśnie tej akcji, że można wysłać swoje hasełko.
1: Szkoda, że nie widzicie, jak Kuba gestykulował podczas opisywania, co widział.
0: Dobrze, że nie widzieliście, bo właśnie uświadomiłeś, jak to wyglądało. Taki był pylon. No, także jak jednym z pierwszych haseł, jakie było pod kapslem Tymbarka, czy pod zakrętką, było uszy do góry, także uszy do góry, bo napisy wrócą już niedługo. A teraz Tame Impala z utworem Dracula na antenie Radia Nowinki.

0: Pora na pierwszy temat znaleziskowy w dzisiejszym wydaniu.
1: Co znalazłeś?
0: To nie ja. O. To 6-letni Henrik, który podczas szkolnej wycieczki w Norwegii znalazł miecz liczący około 1300 lat.
1: Wow, ja to tylko w RPGach takie znajdowałem.
0: Całkiem nieźle. Słuchaj, 1300 lat. Wiesz, co to oznacza? Wiesz, z jakiej epoki
1: ze średniowiecza
0: pochodzi... Znaczy, wiesz... Kto wtedy w Norwegii trząsł, no, może nie ze światem, ale sporą częścią kontynentu.
1: Wikingowie?
0: Dokładnie. Relikt pochodzi z czasów Wikingów. Miecz został przekazany do Muzeum Historii i Kultury w Oslo, gdzie eksperci uznali odkrycie za wyjątkowo cenne archeologicznie. Więc młody się nieźle przyczynił.
1: Mama, mogę miecz? Mamy miecz w domu. Miecz w domu! Wow! Jesteśmy lepszy niż normalnie.
0: Nie jesteśmy pewni, ile warte jest takie znalezisko, aczkolwiek, no, powiem wam, patrząc na zdjęcia tegoż miecza, który można znaleźć bardzo łatwo w internecie, wygląda to naprawdę ciekawie. Nie jest to jakiś duży faktycznie oręż, niemniej jednak jest to imponujące, trzeba przyznać.
1: No takie to...
0: No słuchaj...
1: Znaczy, wizualnie imponujące nie jest, ale jak sobie uświadomisz, że ma
0: 1300
1: lat, to...
0: Nadal całkiem nieźle zachowany, jak na taki rocznik.
1: Trochę wygiął, ale... I takie trochę płaskie, jak kartka papieru.
0: Słuchaj, broń odnaleziono przypadkiem. Podczas spaceru w okolicy norweskiej miejscowości Brandbu. Po prostu. Przypadkiem. O, jaki fajny kamyczek. Ha, jednak nie kamyczek. Miecz 1300-letni. Niemalże... Powiedzmy, no... Około 1300, no powiedzmy, że tylko 14 wiesz. No... Całkiem nieźle. Drugie odkrycie nie będzie aż takie...
1: A masz więcej odkryć?
0: Wow. Będzie jeszcze jedno.
1: Znaczy, myślałem, odkryć. Że w tym temacie.
0: Znalezisk. Nie. Będzie za dwa wejścia, bo za chwilę Kuba do was o czymś porozmawia.
1: A, że w ten sposób za dwa wejścia, że za dwa twoje i się zdziwiłem.
0: Jako, że ja dziś w ramach GPS-u robię Forza Horizon 6 Release Party, to zrobię coś, o czym nawet nie wiedziałem, że marzę. Słuchaj, bo zostałem powiadomiony przez organizatorów festiwalu Horizon, że przysługuje nam jeden tak zwany skill song. To oznacza, że za wszystko, co teraz zrobicie, dostaniecie podwójny mnożnik punktów, więc jedźcie, skaczcie, driftujcie lub rozwalajcie, jakby jutra miało nie być. Hataraki Takunai w Radiu Nowinki.
1: Pozdrawiam nerdów.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ale co podpalił?
2: No ktoś podpalił, ja nie wiem kto.
3: Hataragita guna, Andromed!
4: Co? Dobra, wystarczy. Bo chyba jesteśmy na antenie. A.
5: Przepraszam.
4: Był realizator, nie ma realizatora. To jesteśmy sami dla siebie zdani. Samochody.
5: O!
4: Chińskie.
5: Forza Horizon. Dalej.
4: Słyszałeś o tym, że będzie pierwszy chiński samochód budowany w Europie?
5: Chiński w Europie.
4: Tak.
5: To brzmi jak Volvo?
4: Nie.
5: Volvo?
4: Otóż nie. BYD.
5: A,
4: buduje się w Szegedzie na Węgrzech. Ege Szegedre. I ma być to pierwszy chiński zakład produkujący samochody elektryczne właśnie w Europie.
5: Tak. Czemu ty to tak powiedziałeś? Czemu jakiej Europie?
4: Bo Chorwacja przed chwilą śpiewała. I jakieś takie wschodnie te zaśpiewy mi zostały.
5: Okej, okay, okej. Okay.
4: No i pojąż ty z czym ci się kojarzy chińska fabryka?

0: nadmierne nadgodziny oraz naruszenia przepisów wizowych wśród chińskich pracowników zatrudnianych przez podwykonawców.
1: I u was jest źle w pracy?
0: Niektórzy pracownicy też zgłaszali na przykład, że właśnie pracują 7 dni w tygodniu, ale są wyjątki, bo przez pełne cykle miesięczne tak pracują, z wyjątkiem okresów, gdy ulewne deszcze tymczasowo wstrzymały pracę budowlane.
1: No przynajmniej tyle.
0: Ta organizacja ustaliła również, że pracownicy byli zakwaterowani w wielu budynkach mieszkalnych należących do projektu BYD. 6 z nich miało być w pełni zajętych, a każdy z budynków miał pomieścić około 450 osób. Dodatkowo poza terenem budowy pracować miało około 1000 pracowników, co łącznie dawało około 4000 osób zatrudnionych przy projekcie.
1: No, całkiem pokaźna grupa ludzi.
0: Pokaźna grupa ludzi, jak na budynki, które miały pomieścić tylko 450 osób.
1: No właśnie.
0: No,
1: co, i także, 10 razy więcej?
0: Także jakby ktoś chciał takiego europejskiego BYD-ka, no to zakład będzie otwarty w 2027 roku, a w planach zarządu fabryki jest zatrudnienie około kolejnych 10 tysięcy pracowników, którzy będą produkować 300 tysięcy samochodów rocznie.
1: To się nie uda. Coś tam nie pójdzie za dobrze, podejrzewam.
0: Chińczycy w Europie.
1: No.
0: No będzie to ciekawe, będzie to projekt na pewno, na który warto patrzeć, jak upada.
1: Coś czuję, że Chińczycy prędzej czy później, a nawet prędzej niż później, przekonają się, że no, ceny europejskich samochodów nie wzięły się znikąd.
0: Dokładnie tak. Że w sensie, że można nawet rubinami za nie płacić. No haha, Kaiser Chiefs Rubin, nie chciałem, ale w sumie chciałem.

0: Pora na drugi temat znaleziskowy w dzisiejszym wydaniu. Dobrze pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie, że poprzednim razem chodziło o zabytkowy miecz znaleziony gdzieś tam na podczas spaceru w okolicy norweskiej miejscowości Brandbu. A tym razem będzie nieco bardziej groteskowo, powiedzmy. Zapomniałem Piotrkowi swoją drogą powiedzieć, żeby przygotował włoski dżingiel, znaczy włoski podkład. Bardzo się, Piotrek, przepraszam i bardzo przepraszam jednocześnie naszych słuchaczy.
1: No może nie mów, że znowu.
0: Ale co?
1: Że znowu powiesz to hasło.
0: Co ciekawego znów zrobili Włosi?
1: Yes!
0: Uczeń w liceum w Modenie przyszedł na lekcję historii. Nie wiem, czy to miał być jako jakiś nie artefakt, tylko rekwizyt, ale przyszedł na lekcję historii z pociskiem artyleryjskim z czasów I wojny światowej.
1: Czyli, że miał same dobre odpowiedzi.
0: Myślę, że tak. Myślę, że tak. Pocisk znajdował się w jego plecaku i został pokazany kolegom podczas zajęć, więc możliwe, że faktycznie miał taki zamiar.
1: Żeby się pochwalić. Typa, co znalazłem, Kemella.
0: Tylko nie wziął po prostu pod uwagę tego, że to może być faktyczny niewybuch, który nadal stanowi pewnego rodzaju całkiem spore zagrożenie.
1: Czyli przynieść go do szkoły, to był taki pomysł, trochę nie wypał.
0: Nauczyciel zawiadomił dyrekcję, która wezwała karabinierów i saperów. Oczywiście, reakcja jak najbardziej normalna. Nie wiadomo, skąd on to wytrzasnął w ogóle, ale szkołę częściowo odizolowano, a uczniowie nie mogli opuszczać klas. Dyrekcja uznała sytuację raczej za przejaw braku rozsądku, za to niż celowy żart, i zapowiedziała działania dyscyplinarne. Więc w świetle tych przypuszczeń powiedziałbym, że faktycznie on po prostu... No może po prostu gadali o I wojnie światowej na lekcjach historii, chciał się pochwalić, chciał pokazać. Może poprawię zagrożenie w ten sposób. No,
1: wow.
0: Zagrożenie to on sprawił całej reszcie szkoły w ten sposób, tak? Ach.
1: Znaczy, powiem ci tak, no, pomysł nie był strzałem w dziesiątkę, ale na pewno wystrzałowy był.
0: Dokładnie tak. The Amazon's The Hit Part 2.

0: nie dalej jak parę miesięcy temu rozmawialiśmy na temat anime One Piece, gdzie ukryto w morzu spoiler z zakończeniem serii.
1: Mm-hmm, to było chyba a la wiadomość w butelce w takiej
0: coś
1: formie,
0: takiego, jakieś, czy jakieś taką kulę wielką, jakąś taką szklaną, czy coś. Okay. Czy jakiś taki w każdym razie był ten. I nie mówię bez przypadku, bo ja też mam o skarbach, ale w temacie gamingowym. O. Także zaczynamy kącik dla nerdów. Znaczy ty go tam już zacząłeś przez chwilę.
1: Ale go też zakończę w następnym wejściu. Dokładnie. Na sam koniec.
0: Otóż z okazji premiery remake'u gry Assassin's Creed 4 Black Flag, gdzie zatytułowano go z dopiskiem Resynced.
1: Chyba czyli remaster, remake, tak?
0: Remake. No. Ubisoft organizuje międzynarodowe poszukiwanie prawdziwego skarbu ukrytego gdzieś na Karaibach.
1: Ło!
0: Też poszukać, szukamy?
1: Na Karaiby to może być ciężko.
0: Powoli. W skrzyni mają znaleźć się m.in. złote monety oraz kryształowa czaszka inspirowana przedmiotem z gry, a łączna wartość nagrody szacowana jest na około 500 tysięcy dolarów. Nadal ciężko?
1: Czyli patrząc na to, że no najpierw trzeba byłoby się tam przetransportować, czyli wydać pieniądze na loty i tak dalej, to można by było powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju inwestycja!
0: Inwestycja w kadry.
1: Co?
0: Nie pamiętam, było w jakiejś reklamie albo w czymś, nie mam pojęcia z czego. W każdym razie, aby odnaleźć skarb, uczestnicy będą musieli rozwiązać 15 skomplikowanych zagadek związanych ze światem gry i postacią Edwarda Kenwaya. Udział w zabawie będzie płatny.
1: Aha.
0: No to... I wymaga zakupu specjalnego pakietu, którego ceny mają wynosić od około 150 do nawet 850 zł, przy czym droższe wersje zawierają m.in. fizyczne kopie zagadek i kolekcjonerskie gadżety, więc spokojnie, tam nie będzie podpowiedzi.
1: Okej, dobra.
0: Natomiast to, co pytałeś, że o, bilety, o, Karaiby, ohoho, twórcy podkreślają, że większość łamigłówek będzie można rozwiązać zdalnie, bez podróżowania po świecie.
1: Okej, czyli jak już... powiedzmy, odkryje miejsce, w którym może być, a przynajmniej rozwiąże tyle łamigłówek, ile będę mógł, po to, żeby tam znaleźć jakieś tam przynajmniej zbliżone miejsce, to dopiero wtedy będzie można bukować lot.
0: Tak. Natomiast twórcy przewidują, że dojście do finału może zająć od 2 do 5 lat.
1: Uhuhu.
0: Natomiast pierwsza osoba, która poprawnie ustali lokalizację skarbu, zostanie zabrana na Karaiby, gdzie będzie mogła osobiście go wykopać.
1: I tak to jest krócej niż produkcja Skull and Bones.
0: To jest wciąż krócej niż produkcja GTA 6.
1: No. Prawda?
0: No, to też będzie krótkie wejście. Delta... Teraz będzie piosenka. Teraz będzie piosenka. O, która uważam, że powinna...
1: Teraz będzie jedna z piosenek.
0: Teraz będzie... Tak, dokładnie. Teraz będzie piosenka, która powinna, moim zdaniem, wygrać ten konkurs. Delta Goodrem Eclipse.

0: Słuchacie audycji GPS.
1: Ja już tego nie mogę słuchać!
2: Ależ głos, no Kuba się już tutaj rozpływa i spokojnie, bo zaraz będziemy kończyć, tak jak sam jingle nam to zapowiedział, ale zanim
0: mogę
2: to zrobimy...
0: jeszcze raz?
2: Nie. Ale zanim to zrobimy, to...
0: sam
2: zakończymy...
0: Puszczę.
2: Segment gamingowy, jednocześnie kończąc audycję, bo wspomnimy sobie teraz o...
0: Game over.
2: O pewnym kontrolerze. O nowym kontrolerze Valve do platformy Steam. Czyli Steam
0: kontrolerze. No to oni mieli już jakiś Steam, oni chyba mieli już jakiś Steam kontroler, czy nie?
2: Który okazuje się, że ma ukrytą funkcję. Tak zwanego easter egga.
0: Oho.
2: Po upuszczeniu, no w sensie na przykład jak ci upadnie po prostu, odtwarza tak zwany krzyk Wilhelma, czyli... słynny efekt dźwiękowy używany w filmach, właśnie taki.
0: Przepraszam, będzie darł japę, jak upuszczę. Znaczy inaczej, przepraszam, w sensie, jeżeli pizgnę nim o podłogę, to on.
2: Dupnę.
0: To on zacznie drzeć, zacznie się drzeć i przestanie w połowie.
2: No tak, wyobraź sobie, że spada właśnie kontroler na ziemię, słyszysz nagle, a potem. No właśnie. No to brzmi to super. Podejrzewam, że to jest jakaś funkcja, którą jednak trzeba włączyć. Aczkolwiek funkcje te odkryli właśnie gracze, którzy testowali pierwsze egzemplarze tegoż kontrolera.
0: To powinno być lokalizowane moim zdaniem. I jak się w Polsce upuści, to on powinien krzyczeć KUR! No. To byłoby dopiero.
2: Prawda. Tak jak ten przerobiony iRobot Roomba, który jak trafiał na ścianę, to zaczął przeklinać.
0: Aha.
3: Polska górą.
2: Ewentualnie. Tak, ale to nie no, bo Piotrek nam puścił na słuchawkach, że ewentualnie mogłoby lecieć Polska górą, ale to by nie pasowało. A, przepraszam, to poszło na antenie. To była propozycja Piotrka, ale to by trochę nie miało sensu, patrząc na to, że to spada. To bardziej w przypadku Australii. To tak.
0: Australia dołem. I to wcale nie jest negatywne dla nich. Bo są do góry nogami.
2: Można znaleźć w internecie film, na którym ktoś upuszcza kontroler na miękką powierzchnię, bo wtedy to słychać najlepiej. No, siłą rzeczy, prawda? Dźwięk uderzenia jest wtedy najsłabszy. Więc krzyk Wilhelma wskrzeszony również przez Valve.
0: Czyli rozumiem, że teraz nie mogę nazwać sobie swojego kontrolera jakkolwiek, muszę go nazwać Wilhelm, bo jest krzyk Wilhelma, wydaje on.
2: Ja podejrzewam, że będzie można ten dźwięk podmienić i że to nie będzie jakieś skomplikowane.
0: Wow.
2: Patrząc na to, z jakim dystansem Valve podchodzi do takich rzeczy, to myślę, że będzie można to bardzo
0: kiedy
2: łatwo
0: Half-Life
2: zrobić.
0: 3? To jest dopiero dystans. Taki dystans,
2: że my się lepiej będziemy zabierać. My się będziemy zbierać, bo to wszystko na tę audycję, na dziś, na ten wieczór, na nasz GPS. Będziemy się z wami żegnać.
0: Żegnamy się. Powiedział, że w trybie...
2: Dziękujemy, że przesłuchaliście z nami Eurowizja X, Forza Horizon X, Piotrek Słowik Soundtrack.
0: Nie obiecujemy, imprezy. Że nie pojawi się to ponownie w przyszłym tygodniu.
2: Prawda? Prawda? Na Eurowizji było parę fajnych utworów i w Forza Horizon też jest... jeszcze trochę, więc sobie troszkę muzyczki posłuchamy jeszcze w przyszłym tygodniu, ale też będziemy w przyszłym tygodniu, tak jak co tydzień, rozmawiać o różnych
0: absurdach,
2: rzeczach, które nie wiemy jeszcze, co się wydarzy, więc to przed nami.
0: Może tym razem to my coś sprowokujemy i będziemy mówić sami o sobie.
2: Nawet tak nie mów. Patrząc na to, że ostatnie wydarzenie na świecie prowokuje tylko jedna osoba. Dobra, będziemy
0: wow!
2: spadać. Będziemy spadać.
0: Wow!
2: Na koniec coś, co można usłyszeć na samym początku odpalenia w ogóle Forza Horizon 6. Lane 8 i Casablanca w utworze You na antenie Radia Nowinki.
0: Mi?
2: No i... Aha, no you. Dobranoc.
0: Jakub Green.
2: Albert Pusa, dobranoc.
0: Słowik Piotr.
2: Słowik Piotr. Dobranoc.
0: Dobranoc.
2: Dobranoc.
0: Dobranoc.

0: Poranek w Nowinkach. Od poniedziałku do piątku. Od 9 do 11. Z nami wstaniesz prawą nogą.
1: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
2: Siedzę sobie pro pana w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, że siedzę w kinie, proszę pana. Patrzę na to. To fajne to. Filmy zagraniczne. Prawda?
1: Teatr. To beer or not to beer?
3: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
4: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
5: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
6: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercie. Jak rozpoznać ludzi,

0: na mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.